To jest Polskie Granie w Radiu Szum. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szum. I zapraszamy na to granie.

Dzień dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym polskim graniu w Radio Szumu. No mam takie małe rozdwojenie, bo nie wiem, czy do was mówić dzień dobry, czy dobry wieczór, bo no właśnie, bo nie wiem, czy do was gadam rano, czy pod wieczór, czy już wieczorem, bo tak, w czwartki mamy o 19 premierę, o 7, nie, przepraszam, o 8 rano, w soboty powtórka i w niedzielę o 21 znowu powtórka. Także, tak jak już zapowiedziałem, polskiego grania możecie posłuchać o każdej porze dnia i nocy. No. Dobra. 99,8 MHz to nasza częstotliwość radiowa. To w okolicy Aberdeen i w samym Aberdeen. Natomiast na całym świecie możecie nas słuchać na www.szmu.org.uk. Szmu oczywiście pisane SHMU. I pamiętajcie, że wszystkie czasy, jakie podałem, to są czasy londyńskie. Czyli ten czas tak zwany zerowy. No dobra. Zaczęliśmy czarno. Czarno to widzieliśmy na początku, ale uwaga, dlaczego tak zaczęliśmy? No dlatego, że parę dni temu wpadł mi dosyć ciekawy artykuł, że były wokalista Jemu będzie wydawał nową płytę swoją solową. Także chyba, jak dobrze pamiętam, to albo płyta się nazywa Single, albo Single, albo Singles, coś w tym rodzaju. Znajdę artykuł, jeszcze raz przeczytam go i wam powiem. No ale zainteresowała mnie ta postać właśnie. Tą postacią jest i bohaterem w ogóle dzisiejszego programu z cyklu Mono, ale w stereo, Maciek Balcar. Czyli dzisiaj będzie śpiewał tylko on, będą tylko jego kompozycje. I co? No to parę takich danych biograficznych. Urodził się 1 września, no bardzo ciekawa data, symboliczna w Polsce, 1971 roku. W ogóle jest tak, wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów i uwaga, aktorem teatralnym i filmowym również. A gatunki, które grał w muzyce prezentuje, to rock, blues, blues rock. I uwaga, wcześniej, jeszcze w młodości jak grał, to grał także z kapelą punk rockową i thrash metalową. No to także dosyć ciekawie, prawda? No i tak, jeżeli chodzi o jego biografię, bo to wiecie oczywiście, że on grał z Jemem i chyba, o ile dobrze kojarzę, to był najdłużej śpiewający wokalista dla nich. Ale to jeszcze muszę sprawdzić kiedyś przy okazji. A ta okazja nadarzy się za tydzień, bo już mam pomysł na nowy program. Ale wracamy do dzisiejszego programu i do Maćka Balcara. Pierwszą swoją płytę solową wydał w 1998 roku i ta płyta to Czarno. Dlatego z tej płyty usłyszeliście tytułowy kawałek. Zresztą w ogóle dzisiaj będę grał dla was tytułowe kawałki i oczywiście drugi singiel promujący, który był z danej płyty, to będziecie mieli te kawałki dzisiaj zaprezentowane. Także będziecie sobie mogli dzisiaj przez tą godzinkę niecałą prześledzić, jak zmieniał się styl i charakter muzyki, którą prezentował właśnie, prezentuje Maciek Balcar. Dobra, mieliśmy Czarno, no teraz kolejny kawałek, bo wypadałoby coś zagrać, to jest Komu bije. I chyba to jest dzwon, nie?

No tak. W 1996 roku Maciek spotkał poetę Krzysztofa Feuseta, który pomógł mu stworzyć pierwsze teksty piosenek. W ogóle w tym samym roku wygrał casting do filmu i płyty Roberta Chojnackiego. Również zaproponowano mu występ na płycie Trzeci wymiar Roberta Janssona, ale obydwie te propozycje odrzucił, ponieważ stwierdził, że woli po prostu śpiewać własne piosenki. W 1997 roku ukazała się ścieżka dźwiękowa filmu Nocne Graffiti, na której Balcar zaśpiewał utwór Małe Zaćmienie razem z grupą Various Monks. No i tak jak mówiłem, w 98 pierwsza płyta debiutancka Czarno, to co te dwa kawałki, które słyszeliśmy przed chwilą. No i w 99 roku wystąpił też na płycie zespołu Harlem. Z Piaskiem i z Natalią Kukulską wziął udział w nagraniu płyty z kolędami zatytułowanej Przybierzeli do Betlejem i tak dalej, i tak dalej. A w 2000 roku, właśnie tak powinienem to powiedzieć, w 2000 roku przyjął tytułową rolę w musicalu Jesus Christ Superstar w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. No i co? No i w 2001 roku zastąpił Jacka Dewódzkiego i został nowym wokalistą zespołu Jam. I długo, długo nic się nie działo. Między innymi tam były takie małe epizody, jak użyczył głosu bohaterowi filmu DreamWorks Mustang z Dzikiej Doliny. Potem, no wiadomo, ukazało się, potem grał i śpiewał z Jamem. No i na kolejną płytę kazał sobie bardzo długo czekać. No bo aż do 2010 roku. I ta płyta to Ogień i Woda. I z tej płyty właśnie mam znowu tytułowy przebój.

0: To jest polskie granie w Radio Szmu.
1: Tak, polskie granie, dokładnie to, co słyszeliście i formułki oczywiście znacie. Znacie stronkę internetową, ale jak nie znacie, to wam przypomnę. www.szmu.org.uk, częstotliwość 99,8 MHz. To właśnie jesteśmy my, polskie granie w Radio Szmu. Dobra, wracamy szybciutko do płyty, a teraz troszeczkę, właściwie nie o Maćku Balcarze, ale o tej płycie. Ogień i woda to jest drugi album Maćka. Kazał na ten album długo czekać, bo 12 lat od premiery, od albumu Czarno. I w ogóle to był album, który miał promować Ostrów Wielkopolski, czyli rodzinne miasto Maćka. No tak przy okazji miasto dołożyło się do tej płyty jako jeden z producentów. W ogóle na albumie znajduje się 6 utworów premierowych, m.in. ten Ogień i Woda, a także 4 utwory nagrane jeszcze raz, pewnie zremasterowane z pierwszego albumu, oraz singiel, który nie był wcześniej wydany, inaczej singiel, który nie ukazał się nigdy na płycie długogrającej, a wydany był w 2000 roku, to za chwileczkę usłyszycie. Tak, to będzie ten kawałek. No i oczywiście jeszcze jest jeden bardzo ciekawy utwór, Wolność. Ci, którzy znają twórczość Marka Grechuty, pewnie skojarzą, bo to jest właśnie jego utwór. A ja dla was mam przygotowane teraz Czy to widzisz? I to jest właśnie ten utwór, który został wydany na singlu w 2000 roku. Miał niby promować płytę, a płyta ukazała się dopiero 10 lat później. Gramy.

Czy to widzisz? I tak właśnie zakończyliśmy prezentację drugiego albumu. Oczywiście wybranych piosenek z drugiego albumu. Cofając się trochę w czasie, bo album był w 2010, ale cofnijmy się do 2005 roku. Wtedy Jan Kidawa-Błoński wyreżyserował film, w każdym razie zrobił film Skazane na bluesa. Wielu z was to na pewno coś mówi, a tym, którym nie mówi, to wam powiem, że to jest film właśnie tej późniejszej części biografii Ryśka Rydla i tej właśnie kariery muzycznej i tak dalej. I tam między innymi Maciek zagrał rolę Indianera, także ja w ogóle film polecam, bo jest świetny. Jest świetny, ale jest ciężki. To od razu mówię, jest ciężki. I powiem wam tak, jeżeli zobaczycie, że wasze dzieci mają jakieś ciągoty do narkotyków czy coś, pokażcie im ten film. Niech obejrzą, niech zobaczą po prostu, co narkotyki robią z życiem. Dobra, a my przechodzimy do płyty trzeciej. Trzecia płyta to Ruletka, a właściwie czwarta, bo trzecia płyta to, wiecie co, spojrzę sobie na ściągę. Tak, płyta trzecia nazywała się Live Track i Tracks 12 i to były kawałki z koncertów. Także praktycznie rzecz biorąc można powiedzieć taka kompilacja. Natomiast w 2015 roku Maciek nagrał płytę Ruletka. No i z tej płyty... Oj, przepraszam. Za chwileczkę będzie już. Będziecie mieli pierwszy kawałek, czyli Ruletka.

Tak, to była ruletka, ruletka z płyty, ruletka. Wracając do życiorysu, to w 2006 roku w Teatrze Rozrywki miała miejsce premiera musicalu Rent, w którym Maciek zagrał postać Rogera, nie wiem. Różnie to czytają. Dobra, a jesienią 2010 roku, równolegle praktycznie z płytą Ogień i Woda, ukazała się druga płyta studyjna, uwaga, zespołu Dżem z Maćkiem Balcarem i płyta ta nosi nazwę, tytuł Muza. Dobra, tam w ogóle między innymi, też w ogóle polecam tą płytę, bardzo fajna jest. Tam między innymi są takie utwory jak W hołdzie Tadeuszowi na Lepie, Warszawskie dzieci, Pójdziemy w bój i tak dalej, i tak dalej. No a my wracamy do Nadziei, bo Nadzieja to jest kolejny kawałek z płyty Ruletka.

0: No i mam nadzieję, że nie będziecie na mnie rzucać gromów, bo popełniłem małe faux pas. Jak zwykle moje notatki, te co robię, są takie tak na bas grane, że troszeczkę mi się tu pomieszało. Powiedziałem wcześniej, że na płycie Muza był utwór W hołdzie Tadeuszowi Nalepie. Nieprawda, nie było. Nie było tego utworku i mam nadzieję, że wszyscy fani Dżemu no, pozwolą mi przeżyć następny raz. Następny tydzień. Dobra, w każdym razie W hołdzie Tadeuszowi Nalepie to był album, między innymi, na którym go można było usłyszeć, oczywiście Maćka Balcara. Wiele innych. Między innymi też Klęczon i Legenda. Klęczon, kojarzycie? Lata 60. i Big Beat? No to właśnie był Klęczon. No dobra, co jeszcze? No, a wiecie co? No to teraz będzie coś takiego.
1: These are Polish tunes on 99.8 FM.
0: No i właśnie zagraliśmy trzeciego dżingla, co oznacza, że przechodzimy do końcówki, prawie końcówki. W każdym razie gramy dalej z płyty Znaki. A tym razem kolejny to będzie kawałek Traw. Tak w ogóle to jest pierwszy kawałek na tej płycie.

No i to był traf, to był traf. A jak traf, to oczywiście płyta Znaki. Powiem wam jeszcze jedną ciekawą rzecz, jeżeli chodzi o Maćka Balcara, bo jego piosenka Biały Wilk stała się oficjalną piosenką promującą grę Wiedźmin 2 Zabójcy Królów, jeżeli chodzi o Polskę. No także dosyć ciekawie. No. 2 lata po ukazaniu się piątego albumu, ukazał się 6. To był 2019 rok i album nazywał się Struś. A w ogóle to promował go singiel z utworem Tęcza, ale Tęczy dzisiaj nie będzie. Będzie za to Struś.

No jak zwykle, po prostu jak za dużo muzyki przygotuję, albo jak za dużo mówię, to muszę skracać troszeczkę piosenki. No niestety tak się zdarza. W każdym razie, jeżeli chodzi o życiorys i epizody w życiorysie Maćka Balcara, to jest taka ciekawa data, bo 21 grudnia 2023 roku. Wtedy zespół Jam poinformował o zakończeniu współpracy z Maćkiem Balcarem. A 6 kwietnia 2024 roku w katowickim Spodku odbył się koncert zespołu Jam z okazji 45-lecia działalności zespołu. Był to ostatni koncert z Maćkiem Balcarem jako wokalistą Jamu. A jeżeli chodzi o Jam, to Jam się nie rozwiązał, tylko zastąpił Maćka syn legendy, syn Ryśka, Sebastian. Także to jest, jeżeli chodzi o Jam. A ja mam dla was jeszcze Rycerza. To jest piosenka z jak na razie przedostatniej płyty Maćka Balcara. Płyta to oczywiście Struś. Gramy.

0: dobrze.
1: No dobra, muszę skrócić. Chciałem skrócić wcześniej, ale sorry, ale te solówki były całkiem fajne. Ta na gitarze solowej i ta na gitarze akustycznej. Dobra, musimy kończyć. Mam jeszcze jeden kawałek dla was przygotowany. Tak, na zakończenie po dżinglu. Kontynuować będziemy za tydzień, bo od dłuższego czasu wiem dziś, co będzie za tydzień. A będzie jeszcze jeden album Maćka Balcara i będzie, jeżeli uda mi się zdobyć, nagranie jakieś przedpremierowe z najnowszego albumu. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę, za to, żeście mnie wysłuchali. No właściwie Maćka wysłuchaliście, a ja byłem tylko takim malutkim dodatkiem do tego. I zapraszam za tydzień. Będziemy znowu grać w polskim graniu w Radio Szmu.

To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.

Dzień dobry, kochani słuchacze, tu Lidia Konar. Witam was pięknie w tym wydaniu Śniadania po polsku w Szmu FM. Na dziś przygotowałam dla was wiele ciekawych wątków. Będzie patriotycznie, ponieważ dziś obchodzimy Dzień Flagi oraz Dzień Polonii. Natomiast jutro Święto Konstytucji 3 maja. W związku z tym będą wypowiedzi Polonii, naszej tutaj aberdońskiej, czym jest dla nich Polska. Nie zabraknie też wątków z życia naszego narodowego wieszcza Adama Mickiewicza. I przypomnę wam też jeden z jego najwspanialszych utworów, Redutę Ordona, którą wspólnymi siłami kilka lat temu stworzyli nasi rodacy z Aberdeen. Przede wszystkim będzie zaproszenie od naszych małych aktorów polonijnych z polonijnej grupy teatralnej Pod Orłem Białym w Aberdeen na Dzień Dziedzictwa Narodowego dla Polonii, który odbędzie się już 10 maja w budynku Polskiej Słonecznej Szkoły w Aberdeen. Ponadto będą jeszcze krótkie informacje kulturalne, a wszystko to będzie okraszone dobrą polską muzyką. Serdecznie zapraszam, zostańcie koniecznie aż do godziny 10.

0: Polska to moja ojczyzna, to moje miejsce na ziemi, gdzie się urodziłam i wychowałam, gdzie czuję się bezpieczna, gdzie urodzili się moi rodzice, dziadkowie i przodkowie. Polska to mój dom, to miejsce, w którym żyłam, dopóki nie emigrowałam, i to tutaj uczyłam się i dorastałam. Tu mam rodzinę, przyjaciół, znajomych. Nie to, żebym nie miała znajomych tutaj, gdzie jestem, bo ich jest sporo, ale to zupełnie coś innego. Zupełnie inny wymiar tej przyjaźni, tej znajomości. Wiem, że zawsze do Polski mogę wrócić i zostanę przyjęta z otwartymi ramionami. Polska to też kultura, tradycje, według których byłam wychowana, były mi przekazywane z pokolenia na pokolenie, tworzone przez lata. I te tradycje staram się przekazywać teraz swojemu dziecku, po to, żeby właśnie nie zapomniała o polskości, o Polsce. Polska jest bardzo ważna dla mnie, ponieważ to ona dała mi nie tylko dom i wychowanie, ale i właśnie historię, bez której nie da się żyć, nie da się o niej zapomnieć. Pomimo tego, że przebywam na emigracji setki kilometrów od Polski, nigdy tak naprawdę jej nie porzuciłam, bo zawsze mam ją w sercu. No i doceniam jeszcze mocniej właśnie tutaj z oddali. No jestem taką niepoprawną patriotką. Mam nadzieję, że szybko do niej powrócę.
1: Ja nie traktuję Polski jako obszaru, czyli obszaru w naszym przypadku od Bałtyku do Tatr i od Odry do Bugu, ale Polskę traktuję jako całą rzeszę ludzi, którzy przez wieki robili to, co mogli, to, co uważali za najlepsze. Polska była krajem pełnym dobrobytu, była krajem potężnym, była krajem, z którego moglibyśmy być dumni, ale czyli ludźmi, z których moglibyśmy być dumni. I myślę, że teraz nic tak naprawdę się nie zmieniło. My nadal potrzebujemy właśnie takich ludzi, którzy będą mieli jako swój priorytet to, abyśmy byli potężnym krajem, potężnym narodem. Tu nie chodzi tylko o to, że mam piękny kraj, że mam piękną przyrodę, że to jest wyjątkowe miejsce na mapie Europy. Ale właśnie bogactwem naszego kraju są ludzie, którzy są mądrzy, którzy są patriotami, którzy wierzą w Boga, ufają Mu. Tak właśnie te trzy rzeczowniki, które są na praktycznie każdym sztandarze: Bóg, honor i ojczyzna. To jest właśnie nasz skarb i o to powinniśmy dbać. I to powinno być w naszych sercach.
2: W chwili obecnej Polska jest dla mnie krajem, za którym tęsknię i do którego w niedalekiej przyszłości chcę wrócić. I który też w pewnym stopniu na pewno idealizuje, ale jest także krajem, o który nasi dzielni przodkowie musieli nieustannie walczyć i nigdy nie przestawali wierzyć w zwycięstwo. Dlatego też uważam, że wszyscy powinniśmy być dumni ze swojego pochodzenia i znać wszystkie cztery zwrotki hymnu.
3: Jestem Polką i Polska dla mnie to nie tylko ojczyzna, to mój dom, moja rodzina. To piękna historia i wspaniali ludzie, którzy ją tworzyli. Polska to dla mnie moje dzieciństwo, piękne dzieciństwo, młodość, przede wszystkim tradycja i wspomnienia. Piękne, czasem gorzkie. Tak trochę o hymnie. Kiedy słyszę hymn, to zawsze bardzo, bardzo się wzruszam. Nie wiem, tak zawsze mi ciarki przechodzą. Dumna jestem z tego. Marzę o tym, żeby wrócił tamten czas, żeby można było wrócić do naszej kochanej Polski, do mojej cudownej wioski, do korzeni. Jak to powiedział Pawlak, żeby nasze kości po świecie się nie błąkały.
4: Polska jest dla mnie tęsknotą. Jest dla mnie piosenką Sen o Warszawie. Jest dla mnie czasem beztroski, radości, zabawy. Jest dla mnie ogniskiem nad rzeką ze znajomymi. Najlepszym czasem mojego życia w kategorii bez rodziny i bez odpowiedzialności, bez obowiązków. Polska jest dla mnie miłością i przynależnością. I jest dla mnie poczuciem bezpieczeństwa. Polska jest moim domem. Pierwszym i ostatecznym. W Polsce chcę być pochowana, pamiętego, że mieszkam i układam sobie życie w innym kraju. Polska będzie dla mnie zawsze moją ojczyzną, za którą bardzo tęsknię i dla której w sytuacji zagrożenia jestem w stanie zrobić wszystko.

0: Z okazji Polish Heritage Days, Dnia Polonii, a także Dnia Flagi, warto przypomnieć o naszym wspaniałym wieszczu Adamie Mickiewiczu, który był bez wątpienia najwybitniejszym obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego polskim twórcą, romantycznym poetą, wizjonerem, publicystą i działaczem politycznym. Nasz narodowy wieszcz urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka w rodzinie adwokata sądowego Mikołaja Mickiewicza Herbu Poraj, adwokata sądowego w Nowogródku i komornika miejskiego, a także Barbary Zmajewskich, córki ekonoma z pobliskiego Cząbrowa. Tak pokrótce, nawiązując do jego biografii, jeszcze wspomnę, że w 1812 roku miały miejsce dwa ważne wydarzenia w jego życiu. 16 maja umarł jego ojciec, a następnie przez Nowogródek przeszły wojska Napoleona maszerujące na Rosję. Miasto Mickiewicza opanowała atmosfera radości i nadziei na koniec niewoli. Jeszcze kilka miesięcy później ta sama wielka armia napoleońska wróciła rozbita i pokonana przez Rosjan. W 1815 roku Mickiewicz wyjechał na studia do Wilna, gdzie studiował nauki humanistyczne na Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim. Była to czołowa uczelnia dla ziem Rzeczypospolitej przejętych przez Imperium Rosyjskie. Studia podjął na Wydziale Nauk Fizycznych i Matematycznych, uczęszczając jednocześnie na wykłady Wydziału Nauk Moralnych i Politycznych oraz Literatury i Sztuk Wyzwolonych. Jednak trudna sytuacja materialna rodziny po śmierci ojca skłoniła go do podjęcia nauki w uniwersyteckim seminarium magisterskim, co gwarantowało później zatrudnienie w szkołach carskich. Studia ukończył w 1819 roku ze stopniem magistra. Jak wiadomo, w czasie studiów z Tomaszem Zanem i grupą przyjaciół założył Towarzystwo Filomatyczne, które z czasem przekształciło się w spiskową organizację narodowo-patriotyczną. To towarzystwo, a także zgromadzenie filaretów i promieniści służyły organicznej pracy edukacyjno-patriotycznej polskiej młodzieży wileńskiej tamtego okresu. Pod koniec lat 20. XIX wieku Mickiewicz poznał wielką miłość Marylę Wereszczakównę. Maryla pochodziła z zamożnej i wpływowej szlachty litewskiej, zaś Adam ze szlachty zaściankowej. Pomimo ich wzajemnego uczucia i przyjacielskich stosunków Mickiewicza z rodziną Maryli, rodzice wymogli na niej wypełnienie wcześniej zawartych zaręczyn z hrabią Puttkamerem. A ślady tej niespełnionej miłości można znaleźć w znanych wierszach Mickiewicza do M i do przyjaciół. W 1819 roku Mickiewicz rozpoczął pracę jako nauczyciel w gimnazjum w Kownie. Tam mieszkał do 1823 roku. W gimnazjum uczył historii, literatury i prawa i też napisał wówczas rozprawę, za którą otrzymał potem tytuł magistra filozofii. Często chodził na spacery do doliny na Zielonej Górze, którą później nazwano Doliną Mickiewicza. W 1823 roku został aresztowany i uwięziony w klasztorze bazylianów w Wilnie. Od jesieni 23 do marca 24 roku następnie został skazany za udział w tajnych organizacjach młodzieżowych. Zesłano go w głąb Rosji na posadę nauczyciela z prawem wyboru miejsca pobytu. I tak w latach 1823-27 przebywał w Petersburgu, Odessie, Moskwie oraz na Krymie. W ten sposób też udało się nawiązać kontakty z poetami rosyjskimi Aleksandrem Puszkinem, Aleksiejem Chomiakowem oraz Wasilijem Żukowskim, a także zetknął się tam ze środowiskiem przyszłych dekabrystów, poznał Bestużewa czy Rylejewa. Okres tego zesłania w głąb Rosji zaowocował później napisanymi w czasie pobytu w Dreźnie Dziadami, częścią trzecią. Następnie Mickiewicz podróżował po Europie, udał się do Niemiec, Włoch, Szwajcarii, a w 1823 1931 roku przyjechał do Wielkopolski z zamiarem przekroczenia granicy i udania się do ogarniętego powstaniem Królestwa Polskiego. Ostatecznie pozostał w Dreźnie do 1832 roku. Stamtąd udał się do Paryża, gdzie osiadł na stałe i spędził ponad 20 lat życia. Niestety jego życie emigranckie było dosyć trudne, brakowało mu stałych źródeł dochodów, a środowisko emigracyjne też było podzielone politycznie. W 1834 roku ożenił się z Celiną Szymanowską, z którą miał 6 dzieci, córki Marię, Helenę oraz 4 synów, Władysława, Józefa, Aleksandra i Jana. Taka ciekawostka, prawnukiem Adama Mickiewicza był dziennikarz francuski Jerzy Górecki. W Paryżu Mickiewicz nawiązał współpracę z działaczami emigracyjnymi, pisał artykuły i pisma publicystyczne w latach 39-40. Był profesorem literatury łacińskiej w szwajcarskiej Lozannie, a w 1840 roku objął katedrę języków słowiańskich w Collège de France, gdzie wygłosił tzw. prelekcje francuskie. Na wykłady Mickiewicza uczęszczali twórcy, działacze i myśliciele, w tym George Sand, francuska pisarka epoki romantyzmu przez jakiś czas związana z Fryderykiem Chopinem. Następnie Mickiewicz był prezesem Wydziału Historycznego Towarzystwa Literackiego w Paryżu. W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył w Rzymie Legion Polski w służbie walczącej Lombardii. Po powrocie do Paryża został współzałożycielem i redaktorem pisma Trybuna Ludów. Na skutek interwencji ambasady rosyjskiej w Paryżu pismo zamknięto za głoszenie radykalnych poglądów społecznych.
1: Słuchacie polskiego show w Szmu FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio.
0: W 1851 roku Mickiewicz został poddany nadzorowi policyjnemu. Od 1852 roku pracował w bibliotece Arsenału. Ostatni zryw patriotyczny poety nastąpił po przyłączeniu się Francji do wojny krymskiej. Wówczas wieszcz wyruszył do Konstantynopola, gdzie przystąpił do formowania polskich i żydowskich oddziałów. Był to Legion Polski i Legion Żydowski. Legiony te miały walczyć z Rosją. Niestety poeta zmarł nagle w 1855 roku w Stambule w czasie epidemii, najprawdopodobniej na cholerę, choć pojawiły się sugestie, że mógł zostać otruty arszenikiem lub doznać udaru mózgu. Nie tylko niejasna przyczyna śmierci wywoływała kontrowersje. Powodem potępieńczych swarów nad trumną poety stało się też miejsce jego spoczynku tymczasowe, ponieważ zakładano, że ostatecznie jego ciało spocznie w ojczyźnie. Proponowano stambulski kościół świętego Benedykta lub grób w tworzonej właśnie osadzie polskiej, nazwanej później Adampolem. Książę Czartoryski przesądził jednak o pochówku we Francji. Zabalsamowane zwłoki umieszczono w 3 trumnach, cynkowej i 2 drewnianych. Zanim jednak wyprawiono je w drogę do Francji, minął ponad miesiąc. 30 grudnia 1855 roku ciało Mickiewicza wyruszyło z Konstantynopola na pokładzie francuskiego parowca Eufrat. Do Marsylii przybyło 7 stycznia 1856 roku, następnie zostało przewiezione do Paryża i pochowane na cementarzu w Montmorency, a w 1890 roku przewiezione na Wawel, co dało sposobność do manifestacji patriotycznej. Przypomnę, że oczywiście były to czasy zaborów, więc jak najbardziej Polacy takie ważne momenty wykorzystywali również do manifestacji. Mickiewicz pozostawił ogromną i zróżnicowaną spuściznę literacką obejmującą lirykę, poematy epickie, dramaty, publicystykę, w tym wiele utworów niedokończonych. Wśród wielu jego utworów warto wspomnieć Redutę Ordona. Utwór ten został napisany po upadku powstania listopadowego w Dreźnie w 1832 roku. Poeta nie brał udziału w tym zrywie niepodległościowym, ale często wracał do niego w swojej twórczości. Traktował on porażkę jako przejaw szczerego patriotyzmu i bohaterstwa Polaków. Także dzieło ma charakter pokrzepiający, pocieszający Polaków, w którym brakowało nadziei po upadku powstania. Obrona Reduty to prawdziwe zdarzenie historyczne, które miało miejsce w 1831 roku. Dowodził nią tytułowy Julian Konstanty Ordon i wiersz opisuje przebieg natarcia i układ sił obu stron walki. Utwór został opatrzony pod tytułem Opowiadanie adiutanta, ponieważ całe wydarzenie jest przedstawione z perspektywy adiutanta Stefana Garczyńskiego, przyjaciela Adama Mickiewicza. Utwór jest dosyć dynamiczny, oddaje nastrój lęku i desperacji, które towarzyszyły przygrywającym Polakom. Podkreślają to krótkie, urywane wypowiedzenia, imitujące nerwową, emocjonalną opowieść. I tak nadchodzi moment, kiedy Polakom brakuje amunicji, co oznacza pewną śmierć, brak możliwości obrony. Oznaczą nie tylko utratę życia, ale też haniebny koniec. Zgromadzeni żołnierze zaczęli wpadać w panikę. Poeta opisuje, że żołnierz pobladnął, więc Ordon na końcu zdecydował się na desperacki krok, aby ocalić honor walczących. Postanowił wysadzić redutę w powietrze, aby uniknąć wpadnięcia w ręce wroga. Według utworu Ordon zginął w wybuchu, co dodatkowo uwznośliło jego czyn, sprawiło, że stał się bohaterem narodowym. Zakończenie nie jest jednak zgodne z prawdą historyczną rzeczywistości. Dowódca został mocno poparzony, ale ocalał. Tak czy inaczej, utwór jest przepiękny, bardzo ważny w nim jest tutaj motyw ojczyzny. W związku z tym tak pomyślałam sobie, że warto przypomnieć go wam, drodzy słuchacze, właśnie z okazji Dnia Polonii, Polish Heritage Days i Dnia Flagi. I tak już za chwilę na naszej antenie usłyszymy Redutę Ordona, którą przeczytają nasi rodacy w następującej kolejności. Marek Bogaczewicz, Joanna Drzymalska, Jagoda Robertson, Katarzyna Pełka, Tomasz Molenda, Damian Gloc, Mateusz Łagoda, Krzysztof Kuś i Katarzyna Wesołowska.
2: Adam Mickiewicz, Reduta Ordona. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 harmat grzmiało. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi. Prosto, długo, daleko.
3: Jako
2: morza brzegi. I widziałem ich wodza. Przybiegł, mieczem skinął i jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął. Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota długą, czarną kolumną,
3: jako
2: lawa błota nasypana iskrami bagnetów. Jak sępy, czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy. Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona jak głaz bodzący morze. Reduta Ordona. 6 tylko miała harmat. Wciąż dymią i świecą. I nie tyle prędkich słów gniewne usta miecą. Nie tyle przejdzie uczuć przez duszę w rozpaczy. Ile z tych dział leciało bomb, kul i kartaczy. Patrz, tam granat w sam środek kolumny się nurza. Jak w fale bryła lawy, pułk dymem zachmurza. Pęka wśród dymu granat. Krzyk pod niebo leci. I ogromna łysina wśród kolumny świeci.
4: Tam kula, lecąc z dala, grozi, szumi, wyje, ryczy jak byk przed bitwą, miota się, grunt ryje. Już dopadła, jak boa wśród kolumn się zwija, pali piersią, rwie zębem, oddechem zabija. Najstraszniejszej nie widać, lecz słychać po dźwięku, po waleniu się trupów, poranionych jęku. Gdy kolumnę od końca do końca przewierci, jak gdyby środkiem wojska przeszedł anioł śmierci.
5: Gdzież jest król, co na rzezie tłumy te wyprawia?
6: Czy dzieli ich odwagę? Czy pierś sam nadstawia? Nie. On siedzi o 500 mil na swej stolicy. Król wielki, samowładnik świata połowicy, zmarszczył brwi i tysiące kibitek wnet leci. Podpisał, tysiąc matek opłakuje dzieci. Skinął, padają knuty odmienna do chiwy. Mocarzu jak Bóg silny, jak szatan złośliwy. Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spirze, gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże, Warszawa jedna twojej mocy się urąga. Podnosi na cię rękę i koronę ściąga. Koronę Kazimierzów, chrobrych z twojej głowy, boś ją ukradł i skrwawił. Synu Wasilowy.
7: Car dziwi się, ze strachu drżą petersburczany. Car gniewa się, ze strachu mrą jego dworzany. Ale sypią się wojska, których Bóg i wiara. Jest car, car gniewny. Umrzem, rozweselim cara. Posłany wódz kaukaski z siłami półświata, wierny, czynny i sprawny, jak knut w ręku kata.
8: Ura, ura! Patrz!

0: Europą krwią ostatni bombardier zalał? Zgasnął ogień. Już Moskal rogatki wywalał.
1: Gdzież ręczna broń? Ach, dzisiaj pracowała więcej niż na wszystkich przeglądach za władzy książęcej. Zgadłem, dlaczego milczy, bo nieraz widziałem garstkę naszych walczącą z Moskali nawałem. Gdy godzinę wołano dwa słowa, pal, nabij, gdy oddechy dym tłumi, trud ramiona słabi. A wciąż grzmi rozkaz wodzów, wrę żołnierza czynność. Na koniec bez rozkazu pełnią swą powinność. Na koniec bez rozwagi, bez czucia, pamięci. Żołnierz jako młyn palny nabija, grzmi, kręci broń od oka do nogi, od nogi na oko, aż ręka w ładownicy długo i głęboko szukała, nie znalazła. I żołnierz pobladnął, nie znalazłszy ładunku już bronią niewładną, i uczuł, że go pali strzelba rozogniona. Upuścił ją i upadł. Nim dobiją, skona. Takem myślił, a wszaniec nieprzyjaciół kupa już lazła jak robactwo na świeżego trupa.
2: Pociemniało mi w oczach, a gdy łzy ocierał, słyszałem, że coś do mnie mówił mój generał. On przez lunetę wspartą na moim ramieniu długo na szturm i szaniec spoglądał w milczeniu. Na koniec rzekł: stracona. Spod lunety jego wymknęło się łez kilka. Rzekł do mnie: kolego, wzrok młody od szkieł lepszy, patrzaj tam na wale. Znasz Ordona, czy widzisz, gdzie jest? Generale, czy go znam? Tam stał zawsze, to działo kierował. Nie widzę, znajdę, dojrzę, wśród dymu się schował. Lecz wśród najgęstszych kłębów dymu ileż razy widziałem rękę jego dającą rozkazy. Widzę go znowu, widzę rękę, błyskawice. Wywija, grozi wrogom, trzyma palną świcę. Biorą go, zginął, o nie! Skoczył w dół do lochów. Dobrze, rzecze generał, nie odda im prochów.
3: Tu blask, dym, chwila cicho i huk jak stu gromów. Zaćmiło się powietrze od ziemi wyłomów. Harmaty podskoczyły i jak wystrzelone toczyły się na kołach. Ląty zapalone nie trafiły do swoich panew. I dym wionął prosto ku nam i w gęstej chmurze nas ochłonął. I nie było nic widać prócz granatów blasku. I powoli dym żedniał, opadał deszcz piasku. Spojrzałem na redutę. Wały, palisady, działaj naszych garstka i wrogów gromady. Wszystko jak sen znikło. Tylko czarna bryła ziemi niekształtnej leży. Rozjemcza mogiła. Tam i ci, co bronili, i ci, co się wzagli. Pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli.
4: Choćby cesarz Moskalom kazał wstać, już dusza moskiewska tam raz pierwszy cesarza nie słusza. Tam zagrzebane tylu set ciała, imiona, dusza gdzie? Nie wiem, lecz wiem, gdzie dusza Ordona. On będzie patron szańców, bo dzieło zniszczenia w dobrej sprawie jest święte, jak dzieło tworzenia. Bóg wyrzekł słowo stań się, Bóg i zgiń wyrzecze. Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze, kiedy ziemię despotyzm i duma szalona obleją jak Moskale redutę Ordona. Każąc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute, Bóg wysadzi tę ziemię, jak On swą redutę.

Słuchajcie, Śniadanie po polsku w Szmu FM, a już teraz zapraszam Was do posłuchania specjalnego zaproszenia od małych aktorów z polonijnej grupy teatralnej Pod Orłem Białym w Aberdeen na Dzień Dziedzictwa Narodowego dla Polonii, który odbędzie się już 10 maja bieżącego roku o godzinie 17 w budynku Polskiej Słonecznej Szkoły w Aberdeen. Przypomnę, że cena biletu to 5 funtów w programie. Loteria, wiele atrakcji, moc niespodzianek, ale przede wszystkim podróż w czasie. I mam nadzieję, że to zaproszenie, którego za chwilę posłuchacie, zachęci Was do wzięcia udziału w Dniu Dziedzictwa Narodowego. W tym miejscu dziękuję pani Kasi Kocyłak, która jest dyrektorką polonijnej grupy teatralnej Pod Orłem Białym w Aberdeen i która też przygotowała to nagranie.

0: polonijnej grupy teatralnej pod Orłem Białym
1: w Aberdeen
2: na obchody Dnia Dziedzictwa Narodowego
3: 10 maja o godzinie 17 w budynku

0: This is Szmu FM. Właśnie słuchacie Szmu FM.
1: Czas na krótkie informacje kulturalne. Polska Słoneczna Szkoła w Aberdeen oferuje mapę kryzysową, narzędzie stworzone specjalnie dla rodziców. Znajdziecie tam sprawdzone placówki, które oferują wsparcie po polsku, pomoc dostosowaną do potrzeb dzieci i młodzieży, jasne wskazówki, gdzie szukać ratunku w sytuacjach kryzysowych. Link do mapy kryzysowej również znajdziecie na Facebooku Polskiej Słonecznej Szkoły. Polski Klub Historyczny w Szkocji zaprasza do dołączania się do klubu. Klub oferuje spotkania z historykami i pasjonatami, warsztaty, wycieczki, wydarzenia kulturalne, przede wszystkim przyjazną atmosferę dla każdego, kto kocha historię. Więcej informacji i kontakt na stronie www.klubhistoryczny.uk. Polish Association Aberdeen zaprasza na wystawę Pearl Earrings Copyists Exhibition, której kuratorką i autorką jest pani Marta Surowiec. Otwarcie tejże wystawy odbędzie się w piątek 29 maja o godzinie 18 w Bibliotece Uniwersytetu Aberdeen, Sir Duncan Rice Library. Szczegóły już wkrótce.
0: This is Szmu FM. Właśnie słuchacie Szmu FM.
2: Masz problem z piciem? Anonimowi alkoholicy mogą ci pomóc. Zadzwoń pod numer 0203 916 0097. Od poniedziałku do piątku od 19 do 21 oraz w soboty i niedzielę od 17 do 21 lub odwiedź naszą stronę www.aalondyn.org.

Moi drodzy, i czas się pożegnać. Dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, dodam, że byłam z wami ja, czyli Lidia Konar. Koniecznie odwiedźcie za tydzień Polską Słoneczną Szkołę, ponieważ tam będą odbywały się Dni Dziedzictwa Narodowego, naszego polskiego. Będzie to wyjątkowe spotkanie pełne emocji, folkloru, tradycji i niezapomnianych wrażeń. Tymczasem żegnam się z wami, życząc wam wyjątkowo słonecznego i udanego weekendu. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia za tydzień.

Helena Marusarzówna, Tarnów, więzienie 1941 rok. Tak bardzo nas zmieniło to więzienne życie. Tak nauczyło wszystkiego, wszystkiego. Taką treść ogromną mają słowa dzisiaj. Daj nam, Panie, chleba naszego powszedniego. Zbaw nas od złego, bo Ty wiesz o wszystkim. Wina nasza ogromna, żeśmy Polakami. Jeśli dzień zmartwychwstania ojczyzny jest bliski, prosimy Cię gorąco, daj, niech doczekamy. Jest na świecie taki dom, całkiem niedaleko stąd, w którym stoisz oknie. Jest na świecie taki dom, całkiem niedaleko stąd, w którym stoisz oknie.

ostatni bastion padł. Paranoja i słabość małych ludzi pokazała twarz. Ostatni bastion padł. Przebili jedno serce, ale ja nie przestanę grać. Kochana ojczyzno, czas przewietrzyć swe pokoje, przetrzeć stary kurz. Zdejmij maskę z głów posłańców, słuchaj pieśni swego ludu, a nie kukieł karłów i sługusów zza dalekich mórz. Słuchaj pieśni swego ludu. Ja ci przecież dobrze życzę, nie rozliczam cię. Nie chcę wiedzieć, z kim ty byłaś, z kim chcesz być, ty lepiej wiesz. Ciężko tańczyć, gdy dwóch prowadzi, trójkąt ostre rogi ma. Ja nie kreślę takich figur, cenię sobie.